0: Andryszku, problem z tym grasshoppers. To nie można. Grasshoppers,
1: prawda? A, no, ja jestem tutaj taka wsimlona.
0: Sprawnie je grasshoppers.
1: Grasshoppers, a no, nie to sprawnie.
2: Grasshoppers.
0: Grasshoppers.
2: Grasshoppers.
0: Grasshoppers.
2: Grasshoppers.

opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy precz, mam w pi. Odchodzamy precz, mam w pi.